0: Wersja polska RTL 7. Opracowanie i udźwiękowienie Saga Studio. Tekst polski Maryna Mściszówna. Czytał Zbigniew Dobrzański.
1: The subject reading Nickelodeon magazine is very amused, very entertained, while the subject reading The Herring is, well,